Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Ćnabej tych skrajnie z lewej, Ćnabej i tych skrajnie z prawej. I jaj ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś wasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapie.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzurujcie.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły.

zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzur.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Jedziś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Dziękujemy. Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzur.

0: Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl.
1: Witajcie moi drodzy, tutaj Kuźnia Wojowników. Witamy w kolejnym wydaniu audycji. A jak to na Kuźnię przypada, jest z nami gość. Ale zanim do gościa przejdziemy, to jak wiecie moi drodzy, Kuźnia Wojowników to ciekawe wywiady z ciekawymi ludźmi. Jeżeli znacie kogoś takiego, kto by chciał się tutaj na łamach właśnie Radia Cenzura poopowiadać o swoich jakby zainteresowaniach, czy tym, czym się zajmuje, jest to w miarę ciekawe i tutaj chciałby po prostu wystąpić, to zapraszamy. Może ty też, albo ty właśnie jesteś zainteresowana i może ty wystąpisz. Tak, moi drodzy, takim wstępu. Dzisiaj w studiu jest z nami Maria. Mario, jakbyś mogła powiedzieć parę słówek? Cześć w ogóle, witam cię gorąco serdecznie. Sorry, gdzieś się tam zamotałem troszeczkę.
2: Nic nie szkodzi. Cześć Marcinie i witam wszystkich.

0: Tak, kim jestem, Maria?
1: A jeszcze
0: Jestem
1: tutaj dodam, Maria Konu, jak to? Konu?
0: Maria Connecton, taki połamanik,
1: Connecton.
0: tak,
1: Aha, Connecton.
0: Connector.
1: Kurczę, no nie
0: Ale
1: mogłem tego przeczytać, właśnie jakieś takie.
0: nawet Irlandczycy mają problem, więc jest w
1: Aha,
0: porządku.
1: to co, takie nietypowe trochę nazwisko, tak?
0: Takie nietypowe, taki trochę tongue twister i no nie jest typowe.
1: Ale to z Polski?
0: Nie, mąż jest Irlandczykiem, więc irlandzkie.
1: A to jest irlandzkie.
0: Irlandzkie.
1: Aha, no proszę. No to super. No ale dobrze, to możesz powtórzyć? Koniu?
0: Mogę. Maria Connecton.
1: Connecton, muszę sobie zapisać.
0: O, widzisz, już masz.
1: Connecton. No są dobra, dzięki, sorki w ogóle za. Dobrze, to w takim razie, jakbyś troszeczkę tutaj opowiedziała o sobie.
0: Przedstawiła się,
1: Przedstawiła
0: jasne.
1: się.
0: Więc dzisiaj tutaj jestem i rozmawiam z tobą i z wami, ze słuchaczami, jako celebrantka i zarejestrowana solemnizer w Irlandii. Nie ma takiego typowo polskiego odpowiednika, dlatego jest mi ciężko, więc używam jak się mówi po polsku, z zapożyczonego słowa. Co to znaczy? Tworzę i prowadzę takie bardzo personalne ceremonie ślubne i pogrzebowe tu w Irlandii.
1: Super. No powiedz, od jak długo się tym zajmujesz?
0: Zajmuję się tym od prawie 3 lat teraz. Zaczęłam gdzieś tam od kursu, dlatego że no to wymaga też pewnego szkolenia i treningu, ale od 3 lat już prowadzę, że tak powiem, aktywnie ceremonie właśnie i ślubne, i pogrzebowe, po angielsku, po polsku, również dwujęzycznie, tutaj właśnie w Irlandii, głównie w Dublinie, tu mieszkam, natomiast tak naprawdę ceremonię prowadzę na terenie całej Irlandii.
1: W Dublinie mieszkasz od 17 lat. Powiedz mi, czy przyjazd do Dublina jakby nakierował cię na to, żeby kimś takim się stać? Co wpłynęło na to, żeby po prostu się tym zainteresowałaś?
0: Wiesz co, na pewno nie przyjazd do Dublina. Do Dublina przyjechałam bardzo dawno temu, jeszcze byłam na studiach i to miała być taka przygoda na wakacje. I te wakacje powtarzały się 3-krotnie, aż w końcu zostałam tutaj i poznałam męża i jakby nie miałam wyjścia. Natomiast myślę, że mimo tego, że celebrant. Jestem gdzieś tam dopiero od 3 lat, ale ta historia wydaje mi się, zaczęła się dużo wcześniej, zanim chyba w ogóle pomyślałam, że mogłabym zostać celebrantką. Tak, ja wiesz co, tak myślę, że próbowałam właśnie ostatnio sobie gdzieś tam chronologicznie pójść, zajść w przeszłość i zobaczyć, czy jest moment, gdzie gdzieś tam mi ta lampka się tak zapaliła, ale ich było kilka, więc nie wiem dokładnie, na który moment w historii mogę tutaj
1: No ja
0: gdzieś
1: myślę, że
0: tam.
1: nasi słuchacze tutaj posłuchają sobie tych momentów,
0: Okej, okay, no
1: bo to
0: dobrze,
1: są
0: więc
1: ciekawe
0: zaczniemy.
1: momenty. Czasem mogą jakby umknąć uwadze i po prostu warto się zastanowić, zatrzymać na chwilę i zobaczyć, o, może to jest ten moment, który namawia mnie do tego, żeby coś tam zrobić innego niż robię do tej pory. No.
0: Więc ja tak mówię, wydaje mi się, że muszę sięgnąć do roku 2010, kiedy sama wyszłam za mąż i tak jak wspomniałam, mój mąż jest Irlandczykiem, ale pobraliśmy się w Polsce i mieliśmy bardzo tradycyjny ślub kościelny. Wtedy tak naprawdę ja w ogóle nie wiedziałam jeszcze, że są inne możliwości, że istnieją. Nie wiem nawet, czy już wtedy w Polsce były dostępne takie ceremonie prowadzone właśnie przez celebranta. Wiadome było, że można było wziąć ślub w kościele lub w urzędzie cywilnym. Taką miałam wtedy wiedzę. A celebrant to chyba kojarzył mi się bardziej z amerykańskimi filmami, gdzie to wszystko było takie piękne i kolorowe. A sama na pewno nie byłam świadoma, że można było stworzyć ceremonię w inny sposób. Kilka lat później, to przenosimy się teraz 9 lat później, pojechaliśmy do Niemiec z mężem na ślub jego kuzyna. Brytyjczyka, który żenił się ze swoją partnerką z Niemiec. I tam po raz pierwszy uczestniczyłam właśnie w ceremonii prowadzonej przez celebrantkę. Nie był to ślub legalny, była to ceremonia taka symboliczna. Prowadzona była po niemiecku, ale ponieważ wielu z nas gości, rodzina pana młodego i znajomi Brytyjczyka, więc po angielsku mówiliśmy, dostaliśmy taką, pamiętam, piękną książeczkę z angielskim tłumaczeniem tych najważniejszych rzeczy, historii, które ona spersonalizowała na ich ceremonię. I to był taki moment, który gdzieś bardzo, na bardzo długo mi został, dlatego że pamiętam, że podczas tej ceremonii i się spłakałam, i się uśmiałam, poznaliśmy historię tej pary, to było takie bardzo osobiste. I wtedy pomyślałam, o Boże, jakie to jest piękne, że można stworzyć coś takiego dla ludzi kochających się i dla ich rodziny. Ale absolutnie też jeszcze wtedy nie pomyślałam, tak, chcę być celebrantką. Bardziej chyba podziwiałam to z zewnątrz, ale myślę, że gdzieś tam właśnie ziarenko się zasiało. I przechodzimy dalej na linii chronologicznej do kwietnia 2022 roku, kiedy zmarła moja mama. Moja mama była, jeśli nie najważniejszą, to jedną z najważniejszych osób w moim życiu i taką moją najlepszą przyjaciółką, więc to takie doświadczenie, które gdzieś tam na zawsze zostanie. Wiem, że była osobą wierzącą. I wiedziałam, że na pewno dla niej właściwym pożegnaniem byłby pogrzeb kościelny. Tylko że tak, no nigdy wcześniej nie organizowałam, nie brałam udziału w pogrzebach. Jakoś gdzieś tam jako dziecko babcia, dziadzia zmarli, ale nie miałam jakoś tak aktywnego uczestnictwa w tym. Ja właściwie nie wiedziałam, od czego w ogóle zacząć, co tu robić. Dwóch moich braci braliśmy jakby razem udział w tym, bardzo pomógł nam wtedy dom pogrzebowy i okazało się też, że nasz proboszcz w parafii we Wrocławiu, skąd pochodzę, też był bardzo pomocny. Mimo tego, że gdzieś tam kościelny pogrzeb, jest tego pewna struktura jakaś tam reguła, od której nie można się uchylić, ale on pozwolił mi wprowadzić do ceremonii wiele takich bardzo osobistych elementów, o których wcześniej no, nie wiedziałam nawet, że są możliwe. Czyli mamy jedną ulubioną piosenkę, mama pochodziła z rodziny, gdzie miała cztery siostry, zawsze były bardzo bliskie, więc każda z nich mogła coś powiedzieć, jedna przeczytała wiersz. Dużo było tak naprawdę właśnie o mojej mamie. I myślę, że to doświadczenie gdzieś tak już bardzo zaczęło zmieniać moje myślenie o ceremoniach wtedy pogrzebowych, i o tym, jakie duże znaczenie ma sposób, w jaki celebrujemy pewne momenty, a tu właśnie w jaki żegnamy człowieka. To odnośnie pogrzebów, a później znowu się jeszcze przenosimy dalej. Przychodzi rok 2024 i moi znajomi, nasi znajomi, moi męża Włosi, zaczęli planować swój ślub we Włoszech. I ja tak jakoś rzuciłam pomysł, to wiecie co, to może ja poprowadzę waszą ceremonię. W ogóle wiesz, nie mając pojęcia, co, jak, tak jakoś, ja taka jestem bardzo empatyczna i do ludzi i tak jakoś to tak wyszło ze mnie. Tylko ja też tak mam, że jak mnie coś zainteresuje i chcę coś zrobić, to wydaje mi się, że żeby to zrobić dobrze, to ja najpierw z tego muszę taki doktorat zrobić.
1: No tak. Dowiedzieć się o wszystko po szczegółach.
0: No, tak, więc tutaj jakby ja zarzuciłam ten temat, po czym mówię, no ale jak? To ja teraz muszę szybko się wyszkolić, wytrenować, ja muszę znaleźć takie jakieś najlepsze w ogóle miejsce. No więc stwierdziłam, że tak, muszę się nauczyć. Zaczęłam szukać szkoleń. Wiedziałam, że nie chcę gdzieś tam pierwszego, lepszego kursu, wiesz, jak są online, wszystko można teraz online zrobić.
1: No tak.
0: Wiedziałam, że to nie chodzi o to, żebym gdzieś tam miała certyfikat, tylko zaczęłam poszukiwać i znalazłam organizację, w której się właśnie wyszkoliłam, nazywa się NTS Ireland. Myśląc, że to szkolenie, jak zaczęłam, to głównie z myślą o ślubach, a podczas kursu jakoś bardzo mocno do mnie przemówiły ceremonie pogrzebowe i więc tak jakoś widzisz, to tak trwało trochę, zanim gdzieś tam to wykiełkowało, zasiało się, wykiełkowało i zanim jestem tu, gdzie jestem, to trochę czasu i różnych zdarzeń życiowych musiało się wydarzyć. Mhm.
1: No dobrze, skoro tutaj mamy historię już zapoznaną, jakbyśmy przeszli do tej właśnie Ethnos Island, tak?
0: Antioch Island. Mhm. Mhm.
1: Co powiesz o tym, jak to wygląda, jak te kursy wyglądają, czego się tam uczysz i, no i gdzie takie kursy można zrobić? A jeszcze ja, zanim o tym opowiesz, to ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja kiedyś słyszałem, że właśnie opowiadała mi jedna osoba tutaj, że chce założyć najpierw organizację non-profit, czy charity chyba, żeby zostać kapłanem i później, żeby właśnie takich ślubów udzielać. Tak, nie wiem, czy ty słyszałeś coś na ten temat, czy raczej po prostu tylko ten kurs?
0: Wiesz co, no tak, to jest troszkę głębszy temat i w każdym kraju wygląda to inaczej. W Irlandii, czyli osoba, która może udzielać legalnych ślubów, to właśnie jest solemnizer, tutaj taki tytuł ma. Celebrantem może być jak gdyby każdy, możesz zrobić sobie kurs nawet jakiś tam online, natomiast musisz być członkiem organizacji, z ramienia której jesteś wpisana do rejestru właśnie tych solemnizerów, czyli osób, które mogą prowadzić ceremonię ślubu, która będzie ślubem legalnym. Także tak, tutaj byś się zgodziła, że musi to być organizacja, która tutaj w Irlandii będzie organizacją albo religijną, albo czysto sekularną. Ta organizacja będzie musiała jak gdyby być zatwierdzona na listę organizacji, z ramienia których możesz właśnie stać się solemnizerem, zostać zarejestrowany. Czyli jako osoba sam z siebie nie możesz widnieć w rejestrze tych solemnizerów, musisz wystąpić z ramienia jakiejś organizacji.
1: I ty występujesz właśnie z tej, tak?
0: Tak. I ja właśnie tutaj jakby dla mnie bardzo ważne było, że szukałam organizacji, która gdzieś tam faktycznie miała takie wartości, jakim ja się posługuję w życiu na co dzień. I to była właśnie ta organizacja. Co dla mnie było tutaj ważne, to podobało mi się, że szkolenia, które NTOS prowadzi, nie dotyczy tylko tego, jak sprzedać ceremonię, czyli jak na tym zarobić, jak zrobić z tego biznes, albo jak napisać ceremonię. Tylko jest bardzo dużo pracy z człowiekiem, jest bardzo dużo komunikacji, pracy z emocjami, z żałobą, trudnymi sytuacjami rodzinnymi, takiej świadomości, jak trauma może wpływać na zachowanie i reakcję człowieka. I to absolutnie nie, wiesz, nie jesteśmy tam terapeutami, nie o to chodzi, nikt nikogo nie próbuje leczyć. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że po prostu na przykład pod wpływem różnych emocji człowiek może reagować bardzo różnie i żebyśmy my wiedzieli, jak najlepiej w tej sytuacji się zachować.
1: No rozumiem. A powiedz mi, a jakieś takie dziwne właśnie zachowania? Co byś dała przykład tutaj do tego?
0: Wiesz co, to chyba najbardziej, jeśli mogę powiedzieć, to są właśnie zachowania podczas no grief, czyli w żałobie, tak? Czyli na przykład spotykam rodzinę przed pogrzebem, żeby dowiedzieć się czegoś o ich najbliższych. No i na przykład siadam przy stole z trzema członkami rodziny. Jest bardzo dużo emocji, a też nie wiemy zazwyczaj, jaka dynamika w rodzinie panuje. I zdarza się często tak, że trzy osoby totalnie się nie zgadzają, jeżeli chodzi o różne rzeczy, a nawet jeżeli chodzi o samą historię o swoim najbliższym, więc nagle jesteś świadkiem kłótni dwóch osób, która no tak teraz nie radzi sobie z emocjami, że w taki sposób reaguje w danej sytuacji i no to jest taka bardzo wrażliwa sytuacja, bardzo wrażliwy moment, gdzie trzeba spróbować ją rozładować.
1: Mhm. No to ciężko, na pewno ciężko, bo A powiedz mi, a te takie właśnie przypadki niedogadywań się, że jeden widział swojego rodzica właśnie w jakiś inny sposób niż drugi, to wynika z czego? Po prostu te emocje są takie i od razu są tak wyostrzone, że ich relacje po prostu są nieciekawe, tak na co dzień?
0: Wiesz co, no to bardzo chyba różnie, bo...
1: Czy to jest na przykład, wiesz, ja jestem starszym bratem i widzę, że wiesz, mama mi każe robić różne rzeczy, a ja jestem młodszym i mama mi nie każe nic zrobić. No i jeden powie, że każe, a druga, że nie każe.
0: Wiesz co, ja myślę, że tak jak w każdej rodzinie, rodziny mogą być albo bardzo blisko, albo już jakieś istnieją konflikty, rozwody, różne związki, na przykład, czy dzieci są z różnych relacji i tutaj włączają się różne emocje, wiesz, no ale to ja jestem tym prawdziwym dzieckiem, a nie ty. Wiesz, ja miałam, pamiętam taką sytuację podczas jednego z pogrzebów, gdzie zmarła mama, już była pani w wieku chyba około 80 lat i trzy córki organizowały jej pogrzeb i spotkałyśmy się we cztery, siadłyśmy przy stole i zaczęły dziewczyny, panie, wyliczać, która tak naprawdę zrobiła więcej dla mamy, a która się nią zajmowała więcej, i zaczęły się rozliczać właściwie przy mnie z tego. Więc wiesz, no nie wiem, nie, bo ja nie znam tych ludzi. To jest w przypadku pogrzebu, wiesz, nie dość, że jest bardzo mało czasu. To jest takie duże wyzwanie właśnie w pracy celebranta, że przychodzisz spotkać się z rodziną, totalnie nie wiesz z kim, dostajesz taki może... od zakładu pogrzebowego, jak kontaktują się ze mną najpierw, czy w ogóle byłabym dostępna, to dają mi taki kontekst, tak, że na przykład zmarła taka i taka pani, że długo chorowała, że jest, pozostał po niej mąż na przykład i dwójka dzieci, proszę skontaktuj się z mężem albo z córką, ona organizuje wszystko, więc to jest jedyna informacja, którą ja gdzieś tam dostaję, więc ja jestem, kontaktuję się z tą osobą i spotykamy się najczęściej u rodziny w domu albo w domu pogrzebowym, gdzie ja absolutnie nie wiem, w jakim są stanie emocjonalnym, kto z kim i dlaczego. A są często sytuacje, że gdzieś tam na przykład w ogóle nie jest wspomniany mąż, więc ja takich pytań absolutnie nie zadaję. Są bardzo, bardzo różne właśnie dynamiki rodzinne, które trzeba wiedzieć, jak nawigować i co tak naprawdę rodzina by chciała, żebym ja usłyszała i jakie informacje mogę użyć.
1: No tak, to też jest czasem ryzykowne coś powiedzieć za dużo, nie?
0: Bardzo, bardzo. Tak. Lepiej powiedzieć mniej.
1: No ja wiem, a zdarzało ci się jakieś takie sytuacje, czy raczej jesteś na tyle wyważona, że...
0: Nie. Ja myślę, że w tej pracy osoby, które podejmują się tej pracy, muszą mieć już taką naturalnie wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i wiedzieć właśnie, co z informacji, które albo zostaną nam przekazane, albo gdzieś tam odczytamy, będąc w danej sytuacji, można użyć, a co absolutnie nie jest potrzebne. Nawet jeżeli, wiesz co, była sytuacja, że jeden członek rodziny powiedział, że mam powiedzieć to i to, a drugi gdzieś tam później do mnie dzwonił, że nie, absolutnie nie, no to wiadomo, że nie chcę tu narażać też żadnych relacji, więc czy zdarzyła mi się sytuacja, że powiedziałam za dużo? Nie, ale zdarzyła mi się sytuacja, że pomyliłam imiona. I bardzo, bardzo było mi głupio z tego powodu. Ale okazało się, że gdzieś tam mieli takie nickname dla siebie, jak powiedzieli mi historię, to ja totalnie przekręciłam, więc teraz staram się już być bardzo uważna, albo jeżeli... w ogóle to staram się takich typowych historii, wiesz, to jest ciekawe, jak buduje się taką ceremonię pogrzebową, starasz się powiedzieć jak najwięcej o tej osobie, natomiast nie chcesz też odebrać rodzinie tej szansy, żeby to oni opowiedzieli. Są często sytuacje, że rodzina sama prosi, że jednak nie będą w stanie powiedzieć niczego i wtedy ja jakby powiem więcej. Natomiast głównie to chodzi o to, że ja jestem tylko takim przekaźnikiem i platformą dla rodziny do przekazania tego, czego chcą, więc staram się, żeby to rodzina mogła jak najwięcej powiedzieć o swoim ukochanym, chyba że naprawdę wyraźnie proszą, że nie będą w stanie.
1: No dobrze. Zaraz przejdziemy do tego, jak taka ceremonia wygląda, jak to organizujesz, nie? Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, powiedz mi, jak długo taki kurs trwa?
0: Taki kurs trwał nie cały rok, ale to nie jest non-stop. Pierwszy, NTS Ireland ma zbudowane takie moduły, więc pierwszy moduł po 3 miesiącach, tam było kilka zjazdów weekendowych, po takim module już jest się celebrantem, czyli można już prowadzić ceremonie pogrzebowe, można prowadzić śluby takie symboliczne, natomiast trzeba zrobić kolejne jeszcze 2 moduły, żeby znaleźć się właśnie na tej liście zarejestrowanych solemnizerów i żeby można było udzielać tych legalnych ślubów. Natomiast różne inne ceremonie już po tym pierwszym module, jeżeli czuje się ktoś na siłach, to absolutnie ma możliwość już prowadzić.
1: No i tam wam wszystko tłumaczą, tak? Czego się tam tak dokładnie uczycie?
0: Więc tak, na pewno takich praktycznych rzeczy, czyli właśnie jak ceremonia ma być zbudowana, jak kontaktować się z rodzinami, wiadomo, różne ceremonie, więc jakiś tam inny kontekst, ale też ważne jest, że ta organizacja NTS jest organizacją niedenominacyjną. Czyli to znaczy, że ceremonia może być, że nie reprezentujemy żadnej konkretnej religii czy wyznania, a dzięki temu ceremonia może być albo całkiem niereligijna, albo jeśli pary lub rodzina, dla nich ważna jest na przykład modlitwa, czy jakieś błogosławieństwo, czy jakiś element ich konkretnej tradycji religijnej, można go włączyć. Więc jesteśmy tu uczeni tej takiej inkluzywności i tej takiej elastyczności, bym powiedziała, że każdy może przyjść do celebranta NTS niezależnie od swojego wyznania, kultury, gdzieś tam jakiejś tradycji i odnajdzie się w tym takim naszym setupie i będzie można naprawdę uszanować jego konkretne tradycje i wartości, organizując ceremonię.
1: No jasne, o kurczę. A powiedz mi, a te 2 kolejne moduły, tam czego się, co tam się
0: czym się... Drugi moduł jest bardzo praktyczny i polega on trochę bardziej na takiej pracy samej ze sobą. Nie ma tam teorii. Mamy 3 miesiące na to, żeby przygotować jakieś takie konkretne zagadnienie, które w czasie kursu gdzieś się w nas zrodziło i o nim opisać i przedstawić je później przed całą grupą naszych celebrantów. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, w czasie pierwszego modułu szkolenia ktoś zwrócił bardzo uwagę na nie wiem, poziom empatii ludzi wokół niego i chciałby o tym porozmawiać. I tu bardziej chodzi o to, żeby zagłębić się w jakiś taki emocjonalny bardziej temat, ale też, żeby opisać o nim, a później przedstawić go na forum, to już ma taki trochę bardziej praktyczny wydźwięk, żeby czuć się swobodnie opowiadać o jakichś swoich odkryciach emocjonalnych.
1: I trzeci, czyli one są tak po 3 miesiące, tak? Jeden.
0: Tak, tak, po 3 miesiące i ten trzeci moduł z kolei, trzeci moduł jest... jest już też, jest bardzo praktyczny, tam są, w czasie jak ja robiłam kurs, tam wiem, troszkę się zmienia ten format, natomiast ten trzeci moduł trwał 3 miesiące i tam było też chyba 3 weekendy, takie intensywne, sobota, niedziela i on też jest bardzo praktyczny, gdzie jest dużo wiedzy związanej z prowadzeniem ceremonii, jeszcze więcej i już takie praktyczne właśnie, gdzie sami stajemy, że tak powiem, na mównicy i staramy się no już tak bardziej pokazać to, jakbyśmy już pracowali.
1: No dobrze. To dobrze, to przejdźmy może właśnie do tych rytuałów, jak to wygląda, jak to mniej więcej, oprócz właśnie takich wstawek, co tam osoby chciałyby powiedzieć.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o rytuały, to mamy wiadomo różne ceremonie. Rytuały najwięcej rytuałów gdzieś tam możemy ładnie wpleść w ceremonię ślubna. I ceremonią ślubną prowadzoną właśnie przez celebranta. Bardzo ciekawe jest to, że może ona być przeprowadzona w większości, że tak powiem, venues, miejsc, gdzie para chciałaby. Tam są, jest kilka takich wymagań, gdzie dane miejsce musi mieć air code, musi być to miejsce użytku publicznego, czyli hotele, teatry, galerie, puby. Wszędzie tam może się odbyć ceremonia. Oprócz tego chodzi o to, żeby ta ceremonia była taka typowo personalna i właśnie typowo dla tej pary, z ich językiem, z ich muzyką, z rytuałami, jakie chcą. I tutaj, jeżeli chodzi o rytuały, jest zbiór takich rytuałów, które zazwyczaj pary wybierają. I to na przykład może być rytuał świec, gdzie na początku ceremonii zapalana jest świeca, taka świeca pamięci. Czyli na przykład taką mamy chwilę pamięci, zapalamy świecę pamięci na samym początku, która symbolizuje, upamiętnia naszych przodków. Od tej świecy pamięci w czasie ceremonii zarówno pani młoda i pan młody zapalają swoje indywidualne świece, czyli ten jakby płomień przechodzi dalej na ich dwie osoby, a na koniec ceremonii oni z tych dwóch swoich świec odpalają taką świecę, zapalają świecę rodzinną, tak zwaną, czy świecę jedności. Więc to jest taki na przykład jeden z ładnych rytuałów, gdzie ten ogień, ten płomień od tych naszych przodków do tworzenia tutaj tej jednostki małżeństwa tak symbolicznie jest przenoszony. Jest typowo na przykład irlandzki rytuał hand fasting. To polega na tym, wywodzi się on z prawa Brehona, czyli prawa celtyckie, które dawno, dawno temu, jeszcze przed katolicyzmem, istniały w Irlandii, które w ogóle, jak się w nie zagłębić, były bardzo fair. I hand fasting polegało na tym, że para, która zamierzała się pobrać, miała możliwość przed tym dniem zamieszkać razem na okres jednego roku, jednego dnia, po to, żeby spróbować, czy faktycznie są dla siebie stworzeni. I po tym okresie jednego roku, jednego dnia, jeżeli dalej byli pewni siebie, to symbolicznie symbolizował ten okres właśnie hand fasting, czyli jakaś szarfa bądź szalik, przewiązywane były ich złączone dłonie szarfą i na koniec oni z tej szarfy robili taki supeł, gdzie po angielsku mówi się, że tied the knot, tak? Czyli zawiązali supeł. I to było takie symboliczne właśnie zakończenie tego okresu, tego narzeczeństwa, mieszkania razem i okres małżeństwa. I jest jeszcze bardzo dużo różnych rytuałów, które można wpleść w ceremonię i różne pary wybierają te, które gdzieś tam najbardziej odpowiadają ich osobowości. To może gdzieś widziały pary, będąc na innym ślubie i bardzo im się to spodobało, albo też przychodzą ze swoim własnym rytuałem, którym chcieliby podzielić się z resztą gości w czasie ceremonii.
1: Mhm. No ciekawe te rytuały, naprawdę bardzo fajne. Także super, no.
0: No to jest takie, właśnie ciekawe jest to, że żadne dwie ceremonie nie będą takie same, dlatego że jedynym elementem w ceremonii ślubu, który musi zostać i nie może być zmieniony, to są dwa pytania, te, które sprawiają, że ślub jest legalny, czyli pytanie, czy bierzesz tą i tą osobę za żonę, za męża, odpowiedź I do, tak, i drugie pytanie, czy wiesz, że nie ma żadnych przeciwności co do zawarcia tego małżeństwa. Oprócz tych dwóch pytań tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o organizację ceremonii, może być spersonalizowane, może być, ani musi być, może się pojawić na początku, na końcu, jakkolwiek para sobie zamarzy.
1: No i po tych trzech modułach zajmujesz się właśnie tym.
0: Tak. Po tych trzech modułach jest się wpisanym na właśnie tą listę tych zarejestrowanych solemnizerów i można prowadzić te legalne śluby. Ale tak jak mówię, nawet jeszcze przed tym trzecim modułem, mając już wiedzę taką techniczną trochę, jak te ceremonie prowadzić, można już prowadzić, oferować ceremonię, tylko już wtedy nie ma jeszcze tego legalnego potwierdzenia.
1: No, a powiedz mi, a takie ceremonie na przykład na pogrzebach, takie jakieś rytuały czy coś, jakbyś tutaj przytoczyła też, bo ciekawe
0: Wiesz.
1: te rytuały są, naprawdę, kurczę, no.
0: Wiesz co,
1: Rzeczy.
0: w ceremonii pogrzebowej takim najładniejszym, albo może nawet jednym z nielicznych rytuałów jest przynoszenie darów. Tylko nie wygląda to tak jak w takim typowym kościelnym pogrzebie, gdzie te dary to są religijne jakieś relikwie, tylko tutaj osoby najbliższe osobie, która zmarła, przyniosą jakieś obiekty, przedmioty, które są, symbolizują w jakiś sposób życie tej osoby. Czyli na przykład pan był wędkarzem i miał piękne akwarium z rybkami, a oprócz tego pracował na budowie i miał takie radyjko, takie radio tej firmy chyba DeWalt, takiej budowlanej, która narzędzia też robi, więc jego dzieci przyniosły właśnie, podzieliły się tym, ja przedstawiłam, dlaczego te przedmioty są związane z ich tatą i właśnie one przyniosły tam, chyba wędka była, było to radio taty i smycz, mieli dwa psy, husky i jeden z nich to był jego taki specjalny pet, więc tak jakby ofiarą, to nie chodzi o ofiarę tych giftów, tylko bardziej podzielenie się
1: Pamięć,
0: znowu,
1: no, za takim
0: pamięć i
1: wyrazem.
0: podzielenie się tak, z osobami, które są trochę jego osobą i czym się zajmował i co robił, bo tak naprawdę ceremonia pogrzebowa, jak ja spotykam się z rodziną i proszę, żeby opowiedzieli mi o ich ukochanym, którego żegnamy, to wiesz, mnie nie interesują daty, kiedy się urodził, gdzie pracował i kiedy wziął ślub. Ja chcę wiedzieć, jaki ten człowiek był, co go rozśmieszało, co go denerwowało, co kochał, jakiej słuchał muzyki i z czego na przykład, nie wiem, jego znajomi będą się śmiać za 10 lat, jak będą go wspominać.
1: No tak.
0: Więc tutaj ta właśnie ceremonia pogrzebowa, ja zawsze mówię, że to nie jest. My nie prowadzimy ceremonii dla osoby, która umarła i mówimy o tym, że umarła, tylko my chcemy mówić o tym, jak ona żyła i celebrować to, w jaki sposób ta osoba żyła.
1: Czyli że raczej nie jest to smutna ceremonia.
0: Nie musi być.
1: Nie musi być.
0: Nie musi być. Zawsze wiadomo, no są momenty, które będą bardzo smutne, natomiast może być bardzo dużo w niej śmiechu i radości z tego właśnie, jaka ta osoba była. Pamiętam, że spotkałam się z rodziną niedawno bardzo. To była polska, całkowicie rodzina Polka, mama zmarła i to tak wiesz, co dotknęło mnie, bo ona miała tyle lat, co ja. Miała 42 lata i wtedy tak sobie zdajesz sprawę, że no jednak to życie faktycznie jest bardzo cenne i w każdej chwili gdzieś tam może się zakończyć. I spotkałam się z jej mężem i z jej córką. I córka miała 20 lat i pamiętam, jak razem z tatą zaczęli mi opowiadać o swojej mamie. Myśmy się tak uśmiali. Spotkaliśmy się na kawie w lobby w hotelu. I nie zapomnę, ona mi tak ścisnęła rękę na koniec, jak już odchodziłam i mówi, Jezu, dziękuję pani. No ona do mnie, na pani, ja mówię, nie, Magda, mówisz mi po imieniu. Ona mówi, dziękuję ci, że to mogło być takie lekkie, że mogliśmy się uśmiać, bo my z tatą jechaliśmy i całą drogę się martwiliśmy, że będzie trzeba płakać.
1: Pięknie, pięknie. No powiedz mi, a jakaś taka szczególnie ceremonia ci utkwiła w pamięci właśnie z tych ceremonii pogrzebowych?
0: Wiesz co, ta właśnie, zawsze zauważyłam, że ceremonie, gdzie umiera mama, to gdzieś tam, ponieważ moja mama zmarła, to jest to gdzieś tam dla mnie bliskie i takie zawsze najbardziej chyba gdzieś tam się wzruszam, bo to i tak wiadomo, wzruszam się. Natomiast pierwsza ceremonia, którą sama przeprowadziłam, była ceremonia

0: i ona je, przepraszam, w pewien sposób zaaranżowała. One miały jakieś tam znaczenie dla niej i dla jej żony i dla wszystkich, którzy brali udział w tym pogrzebie. I ona jak gdyby napisała wstęp, takie zapowiedzenie każdej piosenki, dlaczego ta piosenka teraz będzie puszczona i co, jak mają sobie ją kojarzyć. I ja pamiętam, że mi ta żona przesłała oczywiście tą ceremonię. I ja pamiętam, że był wstęp do jednej z piosenek, to chyba była w ogóle Davida Bowie, gdzie on był, ten wstęp był bardzo mocny, było bardzo dużo przekleństw w nim. I ja musiałam dać ludziom do zrozumienia, że to nie ja teraz tutaj mówię i przeklinam, tylko że ja tak naprawdę tylko jestem tu lektorem.
1: Czyli co,
0: Więc.
1: generalnie wzięłaś i zaczęłaś nagadywać na każdego gościa, tak? W jej imieniu. Tak?
0: No, więc to było takie mocne i pamiętam, Jezu, jak ja to zrobię, żeby oni nie myśleli, że ja tu stoję na tej ambonie czy tam mównicy i wiesz, i przeklinam tu na ludzi. Więc tak, to chyba tak mi najbardziej utkwiło, bo ona była bardzo nietypowa i tak jak mówię, totalnie był niestandardowy jej format i chyba ona, i to
1: Czyli
0: była
1: też jest
0: pierwsza.
1: dowolność całkowita, tak? Jeżeli chodzi o te ceremonie. Każdy może sobie indywidualnie wybrać, jeszcze nawet za życia zorganizować. No to jest bardzo fajne.
0: Tak, to jest,
1: To jest
0: wiesz co,
1: bardzo fajne.
0: kolejna rzecz, gdzie, co staje się teraz, nie chcę powiedzieć modne, ale staje się standardowe rozmawianie trochę bardziej na szczęście o śmierci i o tym, jakie miałoby się życzenia. I wiem, że domy pogrzebowe tutaj w Irlandii prowadzą już też, mają taką usługę planowania sobie pogrzebu, gdzie osoby, to głównie osoby starsze, idą do domu pogrzebowego, wiedzą już, czego chcą albo czego nie chcą, ale głównie o co chodzi, z tego co zauważyłam i tak rozmawiałam z domami pogrzebowymi, że właśnie starsze osoby chcą odciążyć swoich najbliższych z tego i finansowo, że czasem już sobie płacą nawet za swój pogrzeb, ale też planują sobie właśnie, jaką będą chcieli muzykę. Co będą chcieli, żeby zostało powiedziane, tak żeby ponoć zrobić z tego coś bardziej pozytywnego, po pierwsze, i żeby nie obciążać swoich najbliższych jeszcze podejmowaniem takich decyzji.
1: A powiedz mi, te ceremonie pogrzebowe też można prowadzić tak samo jak pozostałe właśnie w pubach, tam miejscach takich publicznych, czy raczej tylko w tych domach pogrzebowych?
0: Tu niestety mamy trochę ograniczenie. Ceremonie pogrzebowe, nie każdy dom pogrzebowy ma taką swoją kapliczkę. Teraz już domy pogrzebowe budują sobie gdzieś tam z tyłu, mają taką jakby swoją ładną kapliczkę, która jest, to nawet ja bym tego nie nazwała kapliczką, to jest takie ładne pomieszczenie, w którym jest po prostu ładnie, ciepło, przytulnie, gdzie rodzina. Można rodzinie taką ceremonię przeprowadzić tam. Niestety te miejsca zazwyczaj nie pomieszczą dużo ludzi. Także to jest bardziej na takie typowo rodzinne, bardziej intymne ceremonie. Jeżeli chodzi o większe ceremonie, to w tej chwili prowadzimy je w krematoriach. Czyli krematoria w Dublinie są cztery. I one mają, tak jak trochę jak msze się zamawia na godzinę 15 czy 16, one gdzieś tam codziennie mają konkretną liczbę takich ceremonii, które mogą przeprowadzić. I to nie znaczy, że jeżeli jest w krematorium, to nie znaczy, że tylko osoby, które chcą się skremować, mogą tam sobie zamówić taką ceremonię. Nie. Może być tak, że ceremonia w ogóle zazwyczaj w Irlandii trochę inaczej jest w Polsce. W Polsce można również ceremonię często przeprowadza się już, jak człowiek jest skremowany, czyli z urną. Tutaj w Irlandii sama ceremonia taka pogrzebowa, czy msza, jest prowadzona, kiedy jeszcze jest trumna. Dopiero po niej następuje kremacja i na przykład rodzina sobie wtedy ma taką bardzo prywatną, tylko małą ceremonię. No więc ponieważ ta główna ceremonia pogrzebowa odbywa się z trumną, to nie możemy niestety wszędzie jej przeprowadzać, czyli no, pub ani restauracja niestety nam nie przyjmą trumny do przeprowadzenia ceremonii.
1: A powiedz mi, bo

0: Robisz to w trzech językach, tak? Angielski, polski i.
1: Też elementy włoskiego. Mój włoski nie jest tak płynny jak angielski, ale przeprowadzę ceremonię po włosku. Z tym, że tutaj w Irlandii, przez to, że wiadomo, Polonia jest, jest dużo większą tutaj mniejszością narodową, to głównie po właśnie polsku, angielsku, dwujęzycznie polsku, angielsku.
0: No a ta dwujęzyczność, jak to wygląda? To mówisz najpierw w języku angielskim, a później w polskim, tak?
1: No nie, właśnie.
0: Nie. Część mówisz tak, część mówisz tak, tak?
1: Żeby nie było tak oczywiście. Bo wiesz, to dla mnie taka dobra ceremonia dwujęzyczna to nie polega na tym, że właśnie mówię 5 minut po polsku, a później dokładnie to samo przetłumaczę po angielsku. Bo wtedy wydaje mi się, że jakby połowa gości cały czas czeka na swoją wersję. Więc chodzi o to, żeby przeplatać języki. Czyli tak, żeby najważniejsze rzeczy mogły wybrzmieć w obu językach, ale inne fragmenty są na przykład tylko po polsku albo tylko po angielsku. Natomiast kontekst jest taki, że wszyscy dalej uczestniczą w tej historii.
0: No, jak to ci się udaje robić, no to kurde, super, nie?
1: Taki talent, widzisz.
0: No. Szacun.
1: Powiem ci, że wiesz co, polsko-angielskie ceremonie, przez to, że jakby to jest taka niszowa tu grupa, są moją, że tak powiem, specjalizacją, bo no, rozumiem też obie kultury. Wydaje mi się, że umiem je w fajny sposób ze sobą połączyć, ale absolutnie nie pracuję tylko na przykład z Polakami, czy tylko z Irlandczykami.
0: No super, super, kurczę. Powiedz mi jeszcze, bo przed spotkaniem rozmawialiśmy i wspominałeś o tym, że są duże różnice między właśnie polskim prawem a tutejszym.
1: Tak. Taką najbardziej istotną chyba różnicą w porównaniu z Polską jest to, że w Polsce celebrant jedynie może przeprowadzić taką ceremonię symboliczną, tak? Czyli żeby ślub był legalny, para najpierw musi, czy najpierw, czy później musi udać się jednak do Urzędu Stanu Cywilnego i musi przeprowadzić ślub cywilny. Może to być oczywiście piękna celebracja, bardzo spersonalizowana również w Polsce, natomiast z punktu widzenia prawa po prostu będzie ona symboliczna i tak jakby sama w sobie ceremonia nie powoduje zawarcia małżeństwa. Natomiast tu w Irlandii mamy właśnie ten rejestr, to się nazywa Register of Solemnizer, i to jest oficjalny rejestr osób, które są uprawnione do legalnego zawierania małżeństw. I ja właśnie jestem, tak jak tłumaczyłam wcześniej, z tego ramienia NTS Ireland wpisana do rejestru. Więc to jest taka największa różnica, że nie trzeba. Dla mnie to właśnie taką najfajniejszą rzeczą w tym irlandzkim systemie jest, że nie trzeba rozdzielać tej części prawnej od tej części osobistej, że para nie musi wybierać między legalnym ślubem, a piękną jakąś ich spersonalizowaną ceremonią, bo tutaj, tu właściwie w Irlandii ceremonia prowadzona przez celebranta może być i jednym, i drugim.
0: No dobrze, to powiedz mi, jak to wygląda krok po kroku? Pierwszy krok, jak się do ciebie ktoś zgłasza o ceremonii, jaki jest kontakt i później dalsza współpraca z tobą?
1: Więc tak, jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to najlepiej myślę przez Instagram, bądź tam też są moje dane i mój adres e-mail. Ja zazwyczaj na samym początku zapraszam jeżeli chodzi o właśnie ślub, zapraszam parę na taką niezobowiązującą, darmową rozmowę 30-40-minutową online, podczas której mamy możliwość się poznać i para ma możliwość zobaczyć, kim ja jestem, w jaki sposób się wypowiadam i czy faktycznie ja jestem, co też oferuję i czy ja jestem osobą, z którą chcieliby, żebym przeprowadziła im ceremonię. Więc po takiej rozmowie, podczas której ja też staram się odpowiedzieć parze na różne pytania, które może mieć, a także zadaję pytania, które gdzieś tam mogą im, że tak powiem, staram się zakiełkować różne rzeczy, o których sobie muszą już zacząć myśleć, jeżeli chodzi o ich ceremonię. Po to tylko, żeby właśnie zaczęli myśleć o tym, jak chcieliby, żeby ślub wyglądał, a nie jak powinien wyglądać. Bo dla mnie najważniejsze, żeby podczas tej rozmowy para zrozumiała, jakie ma możliwości, jak może być, a nie, że musi być w pewien sposób. I jeżeli decydują się, żeby pracować ze mną razem, to dostają ode mnie różne materiały, które pomagają im myśleć, planować o ceremonii, a tak mniej więcej na około od 3 do 4 miesięcy przed już datą ślubu umawiamy się na takie dłuższe spotkanie, które poświęcone jest właśnie projektowaniu już całej ceremonii i wtedy zaczynamy ją wspólnie budować.
0: Okej, a powiedz mi, a jeżeli chodzi o zasięgi, gdzie przeprowadzasz te ceremonie? Tylko tutaj okolice Dublina, gdzie mieszkasz, czy jeszcze poza jeździsz i...
1: Mieszkam w Dublinie, ale pracuję w całej Irlandii, także jeżdżę tam, gdzie jest potrzebna ceremonia.
0: Czyli nie ma tutaj ograniczeń. A w Polsce obowiązują te same, znaczy reguły są inne, tak? Czyli że ty generalnie byś nie mogła udzielić ślubu w Polsce.
1: Nie, nie
0: A powiedz mi,
1: mogłabym.
0: a no dobrze, a jeżeli ty robiłabyś to właśnie pod kątem tego ugrupowania, z którego ty jesteś, to nie byłby legalny, zarejestrowany w Irlandii, tak?
1: Tak, bo nawet wiesz co, są pary z północnej Irlandii, tu mamy troszeczkę łatwiej, dlatego że mogę przeprowadzić ślub legalny parze z północnej Irlandii. Polega to na tym, że organizacja NTOS jakby występuje w moim imieniu do GRO, czyli General Registry Office w północnej Irlandii, czyli w UK i ja dostaję jakby taką dyspensę na ten konkretny ślub, że mogę go przeprowadzić i że on też będzie w pełni legalny. Natomiast w Polsce nie mogłabym przeprowadzić legalnie wiążącego ślubu. Jedynie w Polsce niestety jest to jedynie urzędnik stanu cywilnego.
0: No dobrze, to Mariusz, na koniec naszej rozmowy, co chciałabyś, żeby słuchacz zapamiętał z dzisiejszego właśnie spotkania z tobą?
1: Co chciałabym? Dużo rzeczy.
0: Dużo rzeczy.
1: Nie, żartuję. Tak najbardziej to wiesz co, to myślę, że dwie rzeczy. To pierwsza, że macie wybór, że wszyscy mamy wybór. Czyli mimo tego, że wszyscy wyrastamy w jakiejś określonej kulturze, tradycji, religii, często mamy gdzieś bardzo mocno zakorzenione przekonanie, że pewne ceremonie po prostu robi się w określony sposób. I tak jak wiele właśnie rodzin nie zdaje sobie sprawy z tego, że już śluby, tak jak mówię, ponieważ jest to bardziej rozpowszechnione, to pary wiedzą, że nie musi to być tylko kościół czy urząd stanu cywilnego, może być ten celebrant. Natomiast w przypadku pogrzebów, zwłaszcza, cały czas nam się wydaje, że jednak musi to być pogrzeb kościelny. I są sytuacje, gdzie młodym ludziom na przykład umiera rodzic, oni sami dawno nie byli w kościele i już nawet nie wiedzą, jak się w ogóle zachować w tym kościele. I mają z tym problem, a wydaje mi się, że no tylko w kościele jednak można przeprowadzić pogrzeb. Więc nie, mamy wybór i to chciałabym, żeby myślę, ludzie faktycznie wiedzieli, że nawet jeżeli dom pogrzebowy nie zasugeruje, my możemy zasugerować, zapytać, jakie mają możliwości, z jakimi celebrantami pracują, albo możemy jako rodzina osoby zmarłej samemu zasugerować domu pogrzebowego, że znamy celebranta i chcielibyśmy, żeby to ta osoba przeprowadziła pogrzeb. I wtedy zapytać jedynie właśnie gdzie, w jakim krematorium, jakie mają możliwości, jeżeli chodzi o logistykę. I też jest ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli jednak ta tradycja jakaś dla nas jest ważna, to absolutnie możemy ją zachować, ale nie musimy działać tak, no, po prostu automatycznie. Czyli można połączyć dwie kultury, dwa języki, można dodać elementy religijne albo niereligijne, można stworzyć swój rytuał. Więc ja zawsze mówię, że mi nie chodzi o to, żebyśmy odchodzili od tradycji, absolutnie. Mi tylko chodzi o świadomy wybór. Więc to, że mamy wybór, a druga rzecz to bardzo bym chciała, żebyśmy jednak zaczęli z większą łatwością rozmawiać o śmierci. Bo wydaje mi się, że zwłaszcza w naszej polskiej kulturze mamy przecież taką piękną tradycję pamiętania o zmarłych. Mamy Dzień Wszystkich Świętych, Święto Zmarłych, gdzie odwiedzamy groby, zapalamy znicze, pamiętamy o tych naszych najbliższych. A jednocześnie wydaje mi się, że bardzo dużo trudniej przychodzi nam rozmawianie o śmierci z osobami, które dalej żyją. A przecież ja przynajmniej uważam, że śmierć jest częścią życia. I to, że śmierć jest może zakończeniem życia jednej osoby, ale jednocześnie staje się ważną częścią życia tych wszystkich, którzy po tej osobie pozostają. Więc tak jak celebrujemy różne ważne momenty życia, narodziny, powitanie dziecka, miłość, małżeństwo i o tych momentach potrafimy rozmawiać, planujemy je, zastanawiamy się, jak byśmy chcieli je celebrować i przeżyć, to myślę, że to zakończenie życia też zasługuje na taką samą uważność i na swój rytuał, na tak jakoś jego właśnie zakończenie.
0: Super, no przepiękne podsumowanie. Dzięki bardzo.
1: Ja
0: No.
1: dziękuję.
0: Także naszym gościem była Maria Connecton.
1: Pięknie.
0: Ritualistic celebrant. No,
1: Tak,
0: także
1: to ja.
0: dziękuję Ci za pełną mądrości, kurde, emocji, rozmowę. Z taką dużą ilością opcji, no, w tak ważnych chwilach. No.
1: Bardzo mi miło.
0: A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień w Kuźni Wojowników na antenie Radia Cenzura. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość płynie w moich żyłach. Staję się rzeką, tak jak moja krew staje się miłością. Becomes love. I'm flowing, tak jak miłość jest love. Love.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

0: the world outside.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!